darling. Jio tumo byohar gae jako to jano. Jio tumo byohar gae jako to jano. Nanak har gun gaaye le sab sukh samaan.